0: bonnete ha ke so mmone ya tshwanang le Jesu. Ngwana wa batho ba ile ba mo tshela ka mathe, ba mo tshela ka dihohlela, ba mo shapa. Empa o ile a re ntate o tlo ba tshwarele gobane ga ba tsebe seo ba se etsang. Amen. Ga e ne e le ntate wa gago wena o ko bo itse ntate o ba bolae ka o fela ka tana tsela gobane o na le maatla. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am